omu dia omu omu ni omu hoda aje kura nka ya sana nka wase ohwe nyangupa asemu a wose obi e boni bi e firi bonsam nka jon nka nyangupa asemu a bonsam.